To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Bardzo serdecznie witamy raz jeszcze wszystkich. Dzień dobry mówimy kibicom i kibickom czarnego sportu i przypominamy, że to już jutro o 12:00. Spokojnie, jeszcze nie mecz, ale jutro o 12:00 rusza oficjalnie sprzedaż biletów stojących na najbliższy mecz Toruń kontra Wrocław. Przypominamy, to już w niedzielę.
1: Jak już są bilety siedzące i stojące, to ja proponuję jeszcze takie tańczące. O. Dla tych, którym jest zimno, wiesz, którzy lubią się pobujać, no jak na przykład teraz do Dragostad Day, możemy sobie pośpiewać Maja Hi, Maja Ha i do przodu.

0: pauza. Magnetic to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami jeszcze Oskar Cyms. Nie musisz się bać i wy także nie musicie się bać. Jeszcze sporo dobrej muzyki przed godziną 9.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
0: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone przed południem słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Barometry pokazały 1017 hektopaskali. Ciśnienie rośnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
19: To jest Radio Gra.

0: Tak wam gramy w Radiu Gra na 88,8. Zbliżamy się do 9, a pełne oczywiście najświeższe informacje w raporcie, a taka ważna informacja na najbliższe już nawet nie dni, a godziny, prawda?
1: Mm-hmm, bo to już jutro wieczorem się zadzieje zaćmienie słońca.
0: O, to co?
1: Tylko częściowe. W Polsce i w Toruniu będzie widoczne. Od 19.14 wypatrujcie, do 20 około ma się dziać. No i więcej szczegółów wiadomo. Właśnie na niebie.
0: Trochę chcieliśmy, tak, wystarczy patrzeć w górę. Trochę chcieliśmy ostrzec tutaj, bo są takie miejsca, na przykład ta wioska gdzieś pod Madrytem, gdzie tam podobno przez półtorej minuty to petarda, bo pełne będzie widać zaćmienie.
1: Tyle turystów jedzie, że aż wojsko i policja się mobilizuje.
0: Właśnie. U nas aż tak pięknie to nie będzie spektakularnie wyglądało, dlatego to, żeby nie rozniecać tych apetytów trochę, możecie sobie na przykład odpalić przeglądarkę, wyszukiwarkę google.pl, wpisać zaćmienie słońca i zobaczyć, co wam się z ekranem zadzieje, czy to w telefonie, czy na komputerze.
1: A jak wam to nie zadziała, bo mi czasem nie działa, to można pooglądać sobie po prostu zdjęcia zaćmienia.
0: Albo rodzinnie razem tak. Oliwia czasami do mojego komputera zagląda. U mnie działa, u niej nie. Subskrypcji nie wykupiła na zaćmienie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Jak tam zadziałało? U was czy nie zadziałało? Bo u Oliwii nadal nie działa. Jak wpisuje w Google zaćmienie słońca, to jej się ekran nie zaćmi.
1: Mój komputer po prostu ma zaćmienie.
0: Pewnie aktualizacja ci wpada. Za 3 dni zadziała.
1: No dobrze, akurat. No to w takim razie my się zbliżamy do godziny 9. Wysłuchujcie najświeższego raportu już za chwilę. O pełnej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 zł.

0: która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Naszelokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
6: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Godzina 9 wybiła, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
10: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. W Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. W zawodach bierze udział 46 pilotów z 8 krajów. Biało-czerwoni to aktualni mistrzowie świata, a Michał Wieczorek broni indywidualnego tytułu zdobytego w 2022 roku. Latanie precyzyjne to jedna z najtrudniejszych dyscyplin lotniczych.
11: Zawody te w lataniu precyzyjnym polegają na lotach samodzielnych. Pilot leci bez nawigatora. W samolocie są wyłączone wszystkie pomoce nawigacyjne, elektronika, tylko usolą się posługuje i mapą, którą sam wykreśla przed lotem. Są trzy konkurencje nawigacyjne i cztery konkurencje lądowań. Te lądowania odbywają się na specjalnym pasie lądowań. Wyznaczone są linie i tak dalej. Lądowanie na linii zero za najwyższą ilość punktów.
10: Tłumaczył nam Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu i dyrektor tych mistrzostw. Zawody potrwają do 14 sierpnia.
12: Dzieje się na drogach.
10: Mamy informacje dla mieszkańców i turystów. W związku z organizacją Festiwalu Wisły oraz wydłużonym weekendem sierpniowym mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu w Toruniu. Już w najbliższy czwartek o 7:00 Bulwar Filadelfijski zostanie zamknięty dla aut na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. To ograniczenie będzie obowiązywać do 16 sierpnia do 19:00.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu coraz bliżej. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie prohibicji. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie.
13: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta.
10: Mówił Kacper Wróblewski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: To będzie spokojny pogodowo wtorek w Toruniu. IMGW nie wydało żadnych komunikatów ani dotyczących upału, ani burz w naszym regionie. Jeżeli dzisiaj pokropi, to symbolicznie. Warunki biometeo będą obojętne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20, może 21 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Mam wrażenie, że jakiś taki zaćmiony jestem przez to nadchodzące zaćmienie. Mm-hmm. Ale pozdrawiamy wszystkich, którym to zadziałało. Cieszymy się. Pokażcie rodzinie, bliskim, znajomym, co się dzieje z ekranem. Taka mała rzecz cieszy, nie?
9: Macie zaćmienie jeszcze, to proponuję kawkę, herbatkę.
2: Albo zdrzemnąć się gdzieś pod stołem, żeby szef nie widział.
9: Co to za rady? Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś. I Olo, do usłyszenia jutro z samego rana.

0: Ace of Base zawsze zapewniają beztroskę i przyjemne wrażenie. Design i Ace of Base w Radiu Gra. Jak tam poranna kawka już wypita? Okazuje się, że to niedobrze. Posłuchajcie, co tam znowu wymyślili naukowcy. Poranna kawa wcale nie jest dobra. Lepiej nie pić jej przed 9 rano, tak radzi neurolog. Pierwszą kawę powinniśmy wypijać dopiero po 9:30. To dlatego, że rano, tak mniej więcej do 9, nasz organizm produkuje największe ilości kortyzolu, hormonu stresu, który i tak nas podkręca i kawa podobno nie jest potrzebna. Dopiero około 9:30 organizm zaczyna potrzebować dodatkowego kopa. Także już za chwileczkę będzie dobry moment, ale poza tym to nasza muzyka też daje kopa. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Pitbull i Christina Aguilera.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Margaret w Radiu Gra. Za chwilę potańczymy dalej, bo Sandra zaśpiewa Maria Magdalena, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
4: Nie zgadzam się.
3: Słucham?
4: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
3: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
4: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
18: IMGW nie wydało dzisiaj żadnego alertu dotyczącego burz czy upałów. Przed nami kilka mniej dynamicznych pogodowo dni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Dzisiaj i jutro nie powinno intensywniej padać. We wtorek w najcieplejszym momencie termometry pokażą 20 stopni, a jutro 23-24.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: wtorek na pewno ma w sobie więcej energii niż poniedziałek, a my to jeszcze podkręcamy. U nas hity pełne słońca, tuż po raporcie o 12:00 DJ Godzia i Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
1: I pomysłów.
0: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
1: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
0: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
1: Pelet oraz węgiel.
0: I wiele innych produktów.
1: Młyniec Skład Budowlany.
0: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Po reklamie.
10: Zaczynamy raport w samo południe. Dzisiaj wtorek, 11 dzień sierpnia. Posłuchajmy co nowego, posłuchajmy prognozy pogody.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Ciągle jeździmy za szybko. Za nami ogólnoeuropejska akcja Prędkość. Mundurowi prowadzili liczne kontrole. Toruńska drogówka zatrzymała 235 osób, które miały zbyt ciężką nogę. Dwie osoby straciły prawo jazdy. Policja podkreśla, że nadmierna prędkość znacząco skraca czas reakcji i jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Przypomnijmy, że mundurowi prowadzą także wakacyjną mapę śmiertelnych wypadków w kraju. Tylko w te wakacje zginęło 165 osób, w tym 9 w Kujawsko-Pomorskiem.
12: To są wiadomości Radia Gra.
11: Toruń znowu jest gospodarzem międzynarodowego wydarzenia. W naszym mieście trwają samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. O tych wyjątkowych i wymagających zawodach mówi Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego.
13: Lot nawigacyjny, precyzyjny polega na tym, że pilot musi lecieć na określonej wysokości i pilot na trasie musi odszukać zdjęcia, które ma w kabinie, jak i również znaki wyłożone z białych płócien. Jak leci dokładnie po tej kresce na mapie, to powinien wszystkie znaleźć. Są punkty kontroli czasu, a tolerancja, powiem Państwu, to jest 2 sekundy. Od lat nasi piloci polscy wiodą prym w tej dyscyplinie.
11: Do Torunia przyjechało w sumie 46 pilotów z Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Słowacji, Polski, a nawet Chin.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiS chciała umorzenia części zarzutów.
14: Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
11: Mówił Krzysztof Zasada. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno w naszym mieście padać. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek ma być cieplej niż dziś.
10: No to mamy po 12:00, wtorek zaczyna wchodzić w swoją najlepszą fazę w popołudnie. Fajnie, że jesteście z nami. Mariusz Pucyło, dzień dobry, hity pełne słońca w Radiu Gra i pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. 11 sierpnia imieniny mają Zuzanna, Klara i Włodzimierz. Wszystkiego najlepszego.

0: Один, dwa, trzy, cztery. Przepraszam, że liczę po rusku, ale kalendarz podpowiada, że dzisiaj urodziny świętuje m.in. Anatolij Kaszpirowski. Rosyjski, no, podobno psychoterapeuta, podobno hipnotyzer, podobno bioenergoterapeuta, kończy 87 lat. 73. urodziny ma Steve Woźniak, jeden z założycieli firmy Apple, a 43 lata kończy Chris Hemsworth, czyli Thor w filmach Marvela. Urodzony dziś człowiek jest szlachetny, ale z drugiej strony dosyć wyniosły i pragnie dla siebie zaszczytów i uznania. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy i to można zaliczyć do zalet, natomiast jeżeli chodzi o wady, czasami bywa bierny. No ale chyba każdy tak ma, że czasem się po prostu nie chce. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących dzisiaj urodziny. Za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: romantycznie się zrobiło. Gazebo i I Like Chopin w radiu gra. Kino pod gwiazdami to też jest romantyczna sytuacja. No i kino plenerowe w Toruniu powraca, uwaga, w trzech miejscach przez trzy dni. 13 sierpnia Zamek Krzyżacki o 21:00, film Dodek na froncie. Dzień później Zamek Dybowski i Człowiek z żelaza. 16 sierpnia Ratusz Staromiejski i Zapomniana melodia. Czwartek, piątek i sobota. Pogoda powinna dopisać, no i warto wiedzieć, że wstęp jest darmowy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Teraz Dawid Podsiadło.

0: wtorkowe popołudnie z Radiem Gra, u nas hity pełne słońca, a co tam tak naprawdę w pogodzie, co na toruńskim niebie? O tym za chwilę, potem gramy dalej, potem The Weeknd.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskim.

0: Od poniedziałku do wtorku. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Po reklamie.
4: 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno w naszym mieście padać. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek ma być cieplej niż dziś.

Lady Gaga w Radiu Gra, a ja mam jeszcze kilka propozycji na dzisiaj. Zaczynamy od koncertu Jakuba Gawrysiaka z pieśniami powstańczymi. Koncert pod hasłem Nasza mała dziewczynka z AK. To dzisiaj 17. Miejsce to dom Heleny Grosówny. W ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura dzisiaj fortepiany z Dalekiego Wschodu. W centrum Jordanki wystąpią muzycy z Azji. No i przypomnę, że jesteśmy gospodarzem 26. samolotowych mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym. Gdyby ktoś się ostatnio zastanawiał, co to tyle samolocików w okolicy, no to właśnie dlatego. Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło odmeldowuje się, teraz Samantha Fox.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest wtorek, 11 sierpnia w Radiu Gra. Czas na raport o 13.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Stan wody w Wiśle na wysokości Torunia jest rekordowo niski, spadł poniżej 80 cm. Dzisiaj o konsekwencjach takiego stanu rzeczy rozmawiamy z naukowcem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorem habilitowanym Marcinem Świtoniakiem, profesorem UMK. Czy mamy się czego obawiać?
18: Długofalowo tak, jest się czego bać, ponieważ to są stany długookresowe, coraz dłuższe, jak obserwujemy w ostatnich latach, i coraz bardziej rozległe pod względem obszaru. I to jest niepokojące. Sam bardzo niski stan wody w Wiśle to jest rzecz, powiedzmy, że normalna dla tego okresu roku, że w sierpniu w rzekach pojawiają się takie niskie stany, jest rzeczą normalną. Natomiast dosyć takie niepokojące na pewno jest to, że te niskie stany są coraz dłuższe i coraz rozleglejsze, jeżeli mówimy o terytorium całego kraju.
17: Jak zawsze w takiej sytuacji na Wiśle odsłoniły się piaszczyste łachy. Woprowcy z Torunia przypominają, że mogą być one śmiertelnie niebezpieczne.
0: Dzieje się na drogach.
17: Teraz pakiet informacji dla kierowców. Przypominamy o wyłączonym fragmencie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Na Chełmińskim Przedmieściu trwa remont ulicy i prace wodociągowe. Modernizacja torowiska tramwajowego postępuje z kolei na Skarpie. Z tego względu wczoraj zmieniła się organizacja ruchu na Konstytucji 3 maja. Zwracajcie uwagę na nowe znaki.
0: To są wiadomości Radia Gra.
17: Polska otrzyma kolejną pulę pieniędzy z KPO. Zielone światło dała Komisja Europejska. Chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na co pójdą te pieniądze?
15: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych, a szkoły dostały ponad 16,5 tysiąca laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa.
17: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginią. Termometry w Toruniu pokazały już 20 stopni. Znacząco cieplej dzisiaj nie będzie. Na horyzoncie widać jednak powrót upałów do Torunia. To nastąpi w najbliższy weekend. Jutro słupki rtęci też zatrzymają się już maksymalnie na 22 kresce. Na niebie sporo chmur, ale nie powinno już dzisiaj padać. Warunki biometeo są obojętne.
16: Już po 13. Mariusz Skłodowski, dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak nastrój we wtorek? Pewnie zdecydowanie lepiej niż w poniedziałek, a z każdą godziną będzie jeszcze lepiej, uwierzcie mi. Hity pełne słońca już czekają. Drench Hill, Alex Warren, Gypsy Kings i Sam & Grace. Zróbcie głośniej.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: Stamtąd Gracie Filip Lato 100%. Czy to muzyczna ikona? No na 100%. Maryla Rodowicz.
1: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Gra i zapraszam na mój koncert w Toruniu.
0: A to już w najbliższą sobotę o 18 w CKK Jordanki pod hasłem Niech żyje bal. Zresztą ten utwór często wskazywaliście jako na ten, który zawsze powinien pojawiać się na koncertach Maryli, bo jak ktoś nam napisał, to piosenka, która uświadamia, że trzeba każdą chwilę życia wycisnąć jak cytrynę, bowiem nigdy nie wiemy, ile tego balu życia nam zostało. A kolejne wejściówki na występ Maryli Rodowicz w Toruniu jeszcze dzisiaj do zdobycia. Będą także zaproszenia na występ naszych żużlowców oraz na wielkie pokazy lotnicze Copernicus Air Show. Ale wcześniej, bo już po krótkiej przerwie powrócimy do naszych przygotowań do rozpoczęcia wielkiej biegowej przygody. A muzycznie po przerwie Justin Bieber z Nicki Minaj i Robert Miles.

0: Robert Miles, Children w Radiu Gra. To propozycja nie tylko dla dzieci. Wczoraj postanowiliśmy zabrać się za bieganie. Zaczęliśmy od dobrego obuwia. A jaki jest ten kolejny krok? Radzi Sławek Konopka, organizator imprez biegowych.
1: Radziłbym zacząć od małych dystansów. Częściowo, czasowo coraz więcej jednostki obciążeniowe, coraz większe, coraz dłuższe dystanse, z coraz większą intensywnością, tak aby dojść do formy, która nas będzie zadowalać.
0: Jak to w życiu, z każdą dziedziną najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. A w Radiu Gra już teraz męskie granie orkiestra. Nareszcie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki.

Enejs skrzydla te ręce w Radiogram. Aż 650 milionów złotych, tyle ponoć wynosi różnica między kaucjami pobranymi przy zakupie napojów, a tymi, które konsumenci odzyskali po zwrocie butelek i puszek. Co nie oznacza, że cała ta kwota już przepadła. Część opakowań może nadal znajdować się w naszych domach i zostać zwrócona później. Niezłe inwestycje poczyniło nasze społeczeństwo. A w Radiogram do 15 kolejne hity od Miley Cyrus i Pitbulla.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
1: Po reklamie.
4: Przed nami spokojne letnie popołudnie. Na toruńskim niebie nie będzie brakować chmur, ale parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Termometry pokazują 20 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, a upały wrócą do miasta w najbliższy weekend.
0: To jest Radio Gra.

0: Pitbull. W sam raz na wesela te królują, bo przecież sierpień ma literkę R, ponoć dającą szczęście i dobrobyt w życiu. A ile właśnie, już skoro mowa o tym dobrobycie, powinno się dać na prezent?
1: O, chrzestny to piątka z przodu, proszę panią. Takie reguły gry są. Czym więcej, tym lepiej dla młodych.
2: No to chrzestny to raczej daje sporo, nie? Mówię, ja od ciotki dostałem w 14 roku piątkę, no to było sporo. To zależy też od chrzestnego, nie? Jak się chrzestny poczuwa, to daje. Jak jest tylko na papierze, żeby był, no to wtedy może nie dać, albo dać mniej.
3: Moim zdaniem przysłowie tysiak musi być, ale wiadomo, to jest zależne od różnych czynników. Maksimum nie ma takiej liczby jak maksimum.
0: Ach, te uroki bycia chrzestnymi. A w radiu gra już teraz Shakin' Stevens, Breaking Up My Heart.
4: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Po reklamie.
8: Już 15 w Radiu Gra, czas więc na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Przed nami 15 sierpnia. Dla wielu to będzie przedłużony weekend, a potem ostatnie dwa tygodnie wakacji. Apelujemy do kierowców o rozsądek na drogach. Na kujawsko-pomorskich ulicach do 31 lipca doszło od początku roku do 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, 92 zostały ranne. Rok temu w naszym regionie w tym samym okresie odnotowano 96 wypadków i 12 ofiar śmiertelnych. Ciągle jeździmy za szybko. Policja ujawniła w tym roku 99 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym oraz 95 poza terenem zabudowanym. Podczas wakacji zatrzymano także 700 pijanych kierowców.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: W Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. W zawodach bierze udział 46 pilotów.
11: No mamy w tej chwili 46 najlepszych na świecie pilotów w tym lataniu precyzyjnym. No to są piloci z 10 państw. Ciekawostką mamy nawet ekipę z Chin. Gros tych pilotów to są piloci, którzy latają w liniach. I te zawody są też skrócone teraz. O jeden, niemalże dwa dni, bo oni wszyscy są potrzebni tam gdzieś tego i nie dostają takich urlopów i tego. No w każdym razie fajnie się to odbywa. Ludzie są w tej chwili zachwyceni, ci, którzy są tu pierwszy raz.
9: Mówił nam Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu oraz dyrektor tych mistrzostw.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Czy doczekamy się niższych cen na stacjach paliw? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli pakiet CPN wróci, to w okrojonej formie. Na co mogą liczyć kierowcy?
12: No, prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie.
9: Mówił Igor Skrzypek.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy. Na początku żużel. Zespół Celfast Wilki Krosno zdecydował się na wzmocnienie składu przed decydującą fazą rozgrywek drugiej Ekstraligi. Do drużyny dołączył 20-letni Nikolaj Heiselberg, duński żużlowiec wypożyczony z klubu sportowego Toruń. Siatkarze w dobrych nastrojach zaczynają zgrupowanie w Zakopanem przed Mistrzostwami Europy. Ligę Narodów wygraliśmy, a mistrzostwa od 9 września. Siatkarki za to dzisiaj wieczorem zaczynają w Koszalinie memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Pierwszy najsłabszym rywalem kadra Ukrainy, prowadzona przez polskiego szkoleniowca Jakuba Głuszaka. Mecz o 20:30. Dla kibiców to okazja, by zobaczyć nasz zespół na parkiecie w Polsce. Dla trenera Stefano Lavariniego ostatnia szansa, by sprawdzić, czy zespół jest gotowy na Mistrzostwa Europy. One wcześniej niż u panów, 21 sierpnia. Zwycięzca wywalczy kwalifikację olimpijską do Los Angeles.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą chmur, po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Zuzanna, Klara i Włodzimierz mają dziś imieniny, dziś także Dzień Konserwatora Zabytków, a w mieście takim jak Toruń jest ich naprawdę bardzo wiele. Wszystkiego najlepszego od Radia Gra, specjalnie dla was. Już teraz, Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. Pogoda ma dopisywać i warto także dopisać się do rzeczy, które trzeba pamiętać w ciągu najbliższych dni, o tym, że w związku z rozpoczynającym się Festiwalem Wisły będą obowiązywać ograniczenia. Od czwartku, czyli 13 sierpnia, od 7 nad ranem do niedzieli 16 sierpnia do 19 zamknięty będzie odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Przejazd tym odcinkiem nie będzie możliwy. Za to Wisłą tu będzie wiele możliwości, tylko żeby ten poziom był nieco wyższy. Hity na wysokim poziomie, za to po przerwie w Radio Gra. Między innymi od ekipy Kacperczyk z Vito Bambino.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
4: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra. Bo to nie...

0: Paul Young, Come Back and Stay w Radio Gra, kolejny z wakacyjnych hitów z magicznej epoki lat 80. A Ewa Swoboda, o czym już was informowaliśmy, z kolejnym sukcesem w swojej karierze, tym razem zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ale nie wiem, czy zauważyliście, co się zmieniło. To pierwsze takie mistrzostwa. Koniec z ujęciami, których nie postydziłby się podrzędny paparazzi. Mistrzostwa Europy tym razem z nowymi twardymi zasadami telewizyjnymi. Europejska Unia Nadawców wyrzuciła do kosza powtórki w zwolnionym tempie i podglądanie zawodniczek z dziwnych kątów. Koniec więc z tanią seksualizacją. A my dostajemy na ekranie wreszcie to, o co w tym wszystkim chodzi. Czysty sport. I bardzo dobrze. Królowa sportu w końcu ma wyglądać po królewsku, bo na bieżni liczą się wyniki, a nie wymiary.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty.

0: termomodernizacji.
1: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: W euro na wszystko czy stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: W

0: sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: Na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą chmur, po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: To jest Radio Gra. To takie

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
4: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
3: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
4: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
3: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
4: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Jest 16, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z kraju i ze świata.
8: Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
9: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone.
8: Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
10: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Przed nami dość chłodna noc w Toruniu. Termometry pokażą momentami tylko 10 stopni Celsjusza. W środę w mieście słupki rtęci zatrzymają się tak na 22-23 kresce. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
12: Muzyka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sankyong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
7: I już po 16:00 to brzmi całkiem dobrze. Jeszcze tylko środa, czwartek, piątek i weekend, i to jeszcze świąteczny. A my fajnie gramy. Już teraz Shakira, Daj, a później Bonfunk MC, Something Going On. Pamiętacie?

0: Enrique Iglesias, Bailamos w Radio Gra. Przypominam, że w niedzielę wielki hitowy pojedynek na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmować będzie Betard Spartę Wrocław. Początek meczu o 19:30, ale warto być przy stadionie znacznie wcześniej, bo od 14 do 17:30 potrwa akcja krwiodawstwa, a od 16 do 19 specjalna strefa kibica. A już teraz kolejne podwójne zaproszenia na niedzielny mecz dla tych, którzy uzupełnią hasło w sposób najbardziej kreatywny. Kocham Speedway, bo... No właśnie, dlaczego? 56 od 6 do 0, a za chwilę w Radiu Gra Taylor Swift i Lady Gaga.
1: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
2: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
3: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy!
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Lady Gaga, gwiazdy w Radiu Gra, a już jutro dwa wyjątkowe zjawiska. Po pierwsze, zaćmienie słońca w Polsce, widziane tylko jako częściowe, i sam proces rozpocznie się między 19.10 a 19.20, ale ponadto noc z 12 na 13 przyniesie nam szczyt aktywności Perseidów. Eksperci twierdzą, że będzie można zobaczyć nawet do 100 spadających obiektów na godzinę. Gdzie to obserwować? Najlepiej podczas nocnego spaceru fotograficznego na Zamku Dybowskim od 19.15 do samej północy. Doskonała okazja, by uchwycić spadające gwiazdy na fotografiach, czy po prostu odpocząć pod rozgwieżdżonym niebem, a do tego posłuchać muzyki fenomenalnej toruńskiej formacji Runo. To co? Widzimy się na Zamku Dybowskim.

0: Pięknie zagrane. Chris DeBarge, High on Emotion w Radio Gra. Nie wszyscy pewnie pamiętają, że córka Chrisa DeBarge'a, Rosann Davison, w 2003 roku zdobyła tytuł Miss Świata, zostając pierwszą Irlandką w historii z tą koroną. A do 17 w Radio Gra kolejne wyjątkowe głosy i niezapomniana chociażby Bonnie Tyler.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Przed nami dość chłodna noc w Toruniu. Termometry pokażą momentami tylko 10 stopni Celsjusza. W środę w mieście słupki rtęci zatrzymają się tak na 22-23 kresce. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.

Bletka. Dwa dni w Radio Gra, a za trzy dni, w sobotę 15 oczywiście, święto Wojska Polskiego, także w garnizonie Toruń. Całość rozpocznie się o tym mszy świętej w kościele garnizonowym o 10.30. O 11.30 przemarsz pod oddział pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o 12.00 rozpocznie się uroczysty apel. A już teraz w Radio Gra. Rod Stewart.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Euro na wszystko cię stać.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Po reklamie.
3: Wtorek, 11 sierpnia, jest 17 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, zapowiedział premier przed posiedzeniem rządu. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do afery powodziowej. Chodzi o rzekome nadużycia związane ze wsparciem poszkodowanych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych miało trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski wsłuchał się w wypowiedź premiera. Witamy.
5: Zgadza się.
4: Jak szef rządu tłumaczył fakt nadużyć?
6: Z wypowiedzi premiera wynika, że nie był zaskoczony informacją o nadużyciach. Donald Tusk twierdzi, że przy takiej skali pomocy było to możliwe.
7: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
6: Jednocześnie Tusk o związku wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicją Obywatelską mówił tak, tu cytat, sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna są delikatnie mówiąc przesadzone.
4: Premier poinformował też o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Nad Wartą w Poznaniu ekologia jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Trwa tam akcja, która ma pokazać mieszkańcom, że można połączyć aktywny wypoczynek z dbaniem o wspólne dobro, jakim jest rzeka.
8: Będziemy edukować poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez różne quizy informacyjne, edukacyjne, czyli można powiedzieć, że poprzez zabawy. Nie będziemy przepytywać tak konkretnie mieszkańców jak w szkole, ale będziemy chcieli poprzez takie działania właśnie delikatne, edukacyjne zabawić się z nimi i sprawdzić tą wiedzę mieszkańców.
4: Zapowiadała Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Jakie są prognozy pogody na najbliższy przedłużony weekend? Do Torunia mają wrócić upały, ale do tego czasu czeka nas jeszcze kilka po prostu letnich dni. Jutro termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, pojutrze 24. Na horyzoncie nie widać ani burz, ani intensywniejszych opadów deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Wtorkowe popołudnie nabiera rumieńców już po 17. Teraz dobra informacja. Książka Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych znalazła się w zestawieniu 50 najważniejszych książek w historii według brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. A u nas muzycznie Ace of Base i cóż, że ze Szwecji.

Remedy Manuel, Single Ladies w Radio Gra na wtorkowe, popołudniowe powroty. Wspominam na początku tej godziny o sukcesie Olgi Tokarczuk i pojawieniu się jej książki w prestiżowym zestawieniu. To a propos książek. Książnica Kopernikańska w Toruniu informuje, że 14, 15 i 16 sierpnia wszystkie biblioteki Książnicy Kopernikańskiej w naszym mieście będą nieczynne.

0: One Republic Counting Stars. Liczenie gwiazd. Jutro liczenie Perseidów, spadających gwiazd. A gwiazdy pewnie pojawią się także na kolejnym koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego. In Memorial, 25. edycja festiwalu piosenki Grzegorza w Tczewie 29 sierpnia. I tu ważna informacja. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli ten ostatni weekend wakacji spędzić przy tych wyjątkowych dla nas dźwiękach. No to wyprawa do rodzinnej miejscowości Grzegorza jak najbardziej wskazana. Ale pamiętajcie, że w niedzielę 30 widzimy się już na Copernicus Air Show. A za chwilę w radiu gra kolejne gwiazdy: Elton John, Marshmello i Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z

0: będące konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Jakie są prognozy pogody na najbliższy przedłużony weekend? Do Torunia mają wrócić upały, ale do tego czasu czeka nas jeszcze kilka po prostu letnich dni. Jutro termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, pojutrze 24. Na horyzoncie nie widać ani burz, ani intensywniejszych opadów deszczu.

0: Klasyka lat 80. w radiu gra Starship. Nothing's gonna stop us. Na oczy nic nas teraz nie powstrzyma. To takie przesłanie na niedzielny pojedynek naszych żużlowców z Beta Spartą Wrocław. Mariusz Skłodowski na dziś to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia, do jutra, do 13. Wtedy też będą wejściówki na żużel.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl. Po reklamie.
13: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
14: Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. Krzysztofie,
15: dzień dobry.
14: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
15: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
16: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległ w tej sytuacji uchyleniu.
15: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
14: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia.
17: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
18: Dziś po południu pierwsza z tej grupy Alfa będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 kilometrów tutaj od bazy operacji do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 kilometrów tutaj z miejsca stacjonowania.
17: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
19: Przed nami spokojna, ale chłodniejsza noc. Termometry mogą pokazać tylko 10 stopni Celsjusza. Raczej nie powinno padać. W środę parasole też nam się nie przydadzą. Upały wrócą do Torunia, ale dopiero w weekend. W środę w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a w czwartek na 25.
13: Od świętej Klary są już ładne dary. To wiadomość dla tych, którzy muszą wyjechać dzisiaj w pole, no bo przecież żniwa w trakcie. No to miłej pracy i mam nadzieję, że będziemy wam towarzyszyć także w czasie żniw, gdziekolwiek będziecie z Radiem Gra, w mieście, poza miastem, gdzieś daleko, gdzieś blisko. I tak Klara ma dzisiaj imieniny. Przemek Grybowski z wami. No i na świętowanie męskie granie orkiestra.

0: Ramię w ramię na muzycznej scenie Vicky Gaborikai, a przed chwilą w Radiu Gra, a już za kilka chwil będziemy na Ibizie z ekipą Venga Boys. We go into Ibiza, no bo jutro Ibiza i Majorka to będzie epicentrum wydarzeń, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, bo tam zaćmienie będzie całkowite i to w trakcie pięknego zachodu tuż nad horyzontem. No pozdrowienie, jeżeli akurat będziecie na miejscu. Więcej o tym za kilka minut u nas.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: Kolego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Moves Like Jagger, Maroon 5 i Christina Aguilera z nami na wakacjach. No i pozdrowienia jeszcze raz dla tych, którzy w Hiszpanii będą na wakacjach, w szczególności jutro, no bo tam będzie widać to najlepiej, zaćmienie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. Przez część Hiszpanii przyjdzie całkowite zaćmienie. Władze spodziewają się ogromnego zainteresowania. Nawet 6 milionów osób jutro przy plażach w trakcie zachodów słońca, a epicentrum tej kosmicznej imprezy ma się odbywać na Majorce oraz Ibizie. No to u nas teraz też będzie taki klimat imprezowy, ibizowy, bo mam dla was nowość w Radiu Gra, Alesso i One Republic, ich In Your Eyes.

Set Girls, nasza nowość Bibirexa i David Guetta. Jutro zaśmienie słońca, a dzisiaj też warto spojrzeć w niebo, bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów w roku na obserwowanie Perseidów. Ja próbowałem, jakoś nie widziałem spadającej gwiazdy, może było za dużo chmur. No to może dzisiaj się uda, trzymajmy za to kciuki.

0: w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Przed nami spokojna, ale chłodniejsza noc. Termometry mogą pokazać tylko 10 stopni Celsjusza. Raczej nie powinno padać. W środę parasole też nam się nie przydadzą. Upały wrócą do Torunia, ale dopiero w weekend. W środę w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a w czwartek na 25.
6: To jest Radio Gra.

0: piosenka o śpiącym lwie dla wszystkich, którzy musieli się zdrzemnąć dzisiaj przed wieczorem. No fajnie, że jesteście już na fali. Tight Fit przed chwilą. Zostańcie z Radiem Gra. Wróci klubowa ekipa z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel, no i Avicii. A czy są ze mną fani Sandry? To też przed wami dosłownie za kilka minut już w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczy łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Obudź mnie proszę, no to pobudzamy się wieczorowo. Avicii i jego klasyk w Radiu Gra. Witajcie na wakacjach po 19:00. Jak i ja mam tutaj dla was klasyk. Lata lecą, a do house'owego Lady od Modzi otańczymy aż do dzisiaj. Ale teraz na naszym winylu Sandra, bo mam tutaj jej hity przecież na czarnym krążku. No to leci kolejny hicior w Radiu Gra, który polecam na lato. In the heat of the night.

Ten numer znają boomersi, milenialsi, ale zetki też do tego tańczą. Klasyk od Modzie, Old Lady. No tak to się mówi, wiecie, współcześnie, bo kiedyś to się mówiło po prostu młodzież i stare pryki. Może powinniśmy wrócić do tego. No to za chwilę i dla młodzieży, i dla, no powiedzmy sobie, średnich pryków też. Świeżo od ekipy Shaus. No świeżo w porównaniu z hitem Lady, niedawno na listach przebojów. Only You.

0: Pięknie to brzmi, wieczorowo na wakacjach. To Savage i jego Only You, tylko ty jesteś moją największą gwiazdą. No dzisiaj wieczorem także spadające gwiazdy, bo Perseidy będą lecieć z nieba. Tylko gdzie patrzeć, żeby coś zobaczyć? Nie trzeba patrzeć w jedno miejsce. Nazwa Perseidy pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo właśnie stamtąd pozornie nadlatują meteory, ale zobaczyć je można praktycznie w dowolnej części nieba. W szczególności, jeżeli macie bardzo czuły telefon, to polecam robić zdjęcia z naświetlaniem. Zazwyczaj jest tak, że na smartfonie widać więcej tych gwiazd. Teraz kolejna w Radiu Gra. Tame Impala i jego remix Dracula.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło i jego wakacyjny hit w Radiu Gra. A wiecie, że wakacje mogą zacząć się od nosa? Dosłownie, bo zapach miejsca bardzo mocno łączy się z pamięcią. Dlatego na przykład aromaty kremu, morza albo lasu potrafi po latach błyskawicznie przywołać wspomnienia konkretnego wyjazdu. A czy muzyka też może w drugą stronę przywołać zapachy? No spróbujemy wykonać taki eksperyment, słuchając Bruno Marsa za chwilę.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Melodia ta to Doda. Czy można powiedzieć, że to taka nasza gangsta ciotka? No może, bo przecież krążą tam różne poważne zarzuty wobec Doroty R. Tak więc gangsta ciocia przed chwilą. A za chwilę imprezowy wujek w Radiu Gra. David Guetta i Alok, ich wspólna nowość Run Run River.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.

Release Me to Agnes, która wciąż przyciąga jak magnes. Radio gra też, witajcie po 20. Przemek Grabowski z wami w złotej godzinie na wakacjach. Za chwilę Paweł Kukiz i piersi, a ty całuj mnie, chyba każdy zna. No to przypomnę za chwilę, jeżeli już nie pamiętacie. A teraz kolejny house'owy klasyk, Daft Punk, to oczywiście ci, zawsze w kaskach. Get lucky, get lucky.

It's my life, doktor Alban na wakacje. Czy wybieracie się niedługo może na plażę? To uwaga, bo na plaży łatwiej zgubić poczucie czasu. Dosłownie, bo brak typowych punktów dnia, pracy, spotkań, dojazdów czy obowiązków sprawia, że podczas urlopu rzadziej kontrolujemy godzinę. To się chyba sprawdza, jak to się mówiło, szczęśliwi czasu nie liczą. Najlepszy wakacyjny zegarek to chyba jednak ten zostawiony w pokoju. Nie liczymy uciekającego czasu, mamy jeszcze sporo wakacji i mamy kolejne wakacyjne nowości w Radiu Gra. Wróciła Madonna plus DJ Martin Garrix. Polecam wam ten kawałek. Biza.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: męskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Eda Sheerana, on też będzie patrzeć w niebo, to na pewno. No i jeszcze ciekawostka na kolejny wieczór i noc spadających gwiazd. Perseidy wpadają w atmosferę z prędkością około 59 km na sekundę. Czyli zanim zdążysz powiedzieć, patrz, spadająca gwiazda, to ona już dawno jest gdzieś tam daleko. I nie zapominajcie, jeżeli się zobaczy taką spadającą gwiazdę, pomyśleć życzenie. Tylko proszę nikomu nie mówić, bo inaczej się nie sprawdzi.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Po reklamie.